Na chwalach 98 dzień Białostoku i Uchorodni. 99 i 2 ubieraście, a tak samo na sajcie racja.com. Wy słuchajcie białoruska radio Racja. Sienia mają 2 czerwienia, autorek. Da pierwsza wypusku na wina zostaje ca 2 spalowej chwiliny, a heta czaska zahlanolimy u kalendar racji. I tak 2 czerwienia 1806 roku kala miasteczka Radaszkowiczy narodził się Aleksander Walotkowicz, adzin z kierowników powstania 1830 a 1831 hadołu. U 1885 chodzie Unia Świży zasnowana była nastawnicka seminaria. A u 1918 chodzie na chutary Sujacin narodził się Michał Macukiewicz, białoruski religijny dziejacz, archiepiskop Mikołaj białoruskiej autokiefalnej cerkwy u Zamierzy. Niepełne 2 chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. I już za chwilinę poczynajem ranicu z racjami.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Мастацкія пленэры – гэта таксама і школы для мастакоў, асабліва маладых. Так лічыць малады мастак з Беластоку Радаслаў Мачіевіч. Практычна ўсё лета ён праводзіць на пленэрах перад усім народнай Беласточчыне. Таксама ён марыць самому выступіць арганізатарам пленэру і дзеля гэтага звяртаецца з прапановай да рэгіянальных уладаў. Кажа Радаслаў Мачіевіч.
2: Як тваё асабістае мастацкае жыццё? Ты адчуваеш, што адбываецца некі развой мастацкі, ты адчуваеш, што некія іншыя новыя тэмы з'яўляюцца, ты плануеш некія выставы?
3: Значи, павім так, я зацитую Збігнєва Садовського. От того сум власне пленери, бо як познаєш нові особи, то теж познаєш різні нові техніки. Наприклад, зараз Олександр Некрашевич, він показував свій каталог. Ну, несамовита творчість, він малює такі монументальні образи. На пленері намалював теж мніше, але так пєкно, так несамовите, zrobione. No i też na przykład on używa werniksu damarowego. Ja też, Ola Bujkos, też artystka z Białorusi, jak byliśmy teraz w Hajnówce, ona używała tego werniksu damarowego. Ja po raz pierwszy na tym plenerze wykorzystałem ten werniks i naprawdę maluje się kompletnie inaczej, mimo że to jest cały czas te masło, czyli no farba olejna. No ja tak lubię wyjeżdżać na plener, bo to zawsze malować w grupie jest raźniej niż tak samemu w pracowni czy w domu. Tutaj w samej Narawce już jestem 6., 7. raz w Starym Lewkowie byłem też 2 lata temu. Powiem tak, no na pewno 2 lata temu był to listopad i kolory kompletnie inne.
2: Lato tylko poczynается. Jakie jeszcze plenery w twoich planach na te lety?
3: No ja za 3 tygodnie jadę na plener do Chełmna, organizowany tam przez powiat i przez panią Jadwigę Maj i Małgorzatę Wróblewską. A później z pleneru na plener jadę na Śląsk Opolski, na Górę Świętej Anny. To jest plener organizowany przez powiat Strzelce Opolskie.
2: Odnośnie wystaw, zdaje się, letoś była wystawa twoja na Białostoczynie. Co to była za wystawa i czy planujesz ty sio leta?
3: To czy powiem tak, ja zawsze planuję wystawy, ale nie zawsze są grosze na te wystawy. Tak więc no, teraz za bardzo nie mam czasu, bo jak jeżdżę z pleneru na plener. Ale być może w galerii na RFK się coś uda zrobić później trochę, bo teraz też Zbigniew Sadowski to będzie miał wystawę. A poza tym zawsze szukam w Białymstoku takich wystaw indywidualnych, bo każdy plener to jest też wystawa, tak jak teraz, poplenerowa, ale to jest wystawa grupowa. A te wystawy indywidualne są takie bardzo pożądane.
2: A jaka dobra placówka tu na Białostoczynie, скажем, regionalna? No ja wiem, że Białoruski Muzej Gajnowca i Galeria Tamary Celaniewicz Narowca. Jest jakieś takie jeszcze placówki takie, no, tu?
3: To znaczy, ja powiem tak, ja pisałem maile do różnych ośrodków kultury i sztuki, no to otrzymałem 2 wiadomości z Tykocina o tym, że bardzo ciekawy projekt organizacji pleneru, tylko że już zajmują się tym inni artyści, oraz z Hajnówki, że no niestety tam Urząd Miasta w tym roku nie miał na to funduszy. Ale to był początek roku. Od tego czasu jeszcze nie pisałem więcej, ale warto. No ja też niedawno pisałem do zastępcy prezydenta Białegostoku i powiedział, że to trzeba organizować z rocznym wyprzedzeniem, aczkolwiek żebym się odezwał później, czyli w listopadzie. Być może uda się coś zorganizować w Białymstoku, w samym mieście, w następnym roku.
2: Plener organizować taki z białostocki?
3: Tak, być może coś uda się zorganizować. Tak więc, ale to też zależy od Urzędu Miasta.
1: Radosław Maciejewicz uczył się w Mastackim Licei imienia Artura Grodgera u Supraśli, gdzie otrzymał specjalność grafika, a tak samo nabywał wiedzy w Uniwersytecie imienia Mikołaja Kapiernika u Toruni na Fakultecie Przyrodniczych Mastactw. Ale w uczobu na plenerach u wiadomych kalechał liczyć wielmi karysnej i kasztownej. A z Radosławem Maciejewiczem rozmawiał mój kalecha Wasil Krokwa.

0: Jedynka Radio Racy. Racja.com.
1: 9 chwilin zostaje do nowego wypusku nawinał, jakie rychtuje się nie Anna Szajkowska. A środ tyżo nawinał, poczujecie, że masirowane abstrely Ukrainy odbyli się tej nocy, w wyniku jakich jość achwiary i paranieny, a Polska podniała u powietra zniszczalniki. Nowe mechanizmy współpracownictwa pomiędzy Kijewem i białoruskimi demokratycznymi siłami. Думаю, że trochę to wynik tak samo apośniaga wizytu Światłany Cichanowskiej u Kijewu. I jeszcze jedna nowina, jaką chcę zaanonsować. Gruzja deportowała u Armenii byłego białoruskiego politwiaźnia. Woś takie nowiny i jeszcze tak samo bolsz ich budzie czekając was użo praz 8 chwilin u efiry białoruskiego Radio Racja, a wy słuchajecie Ranicy z Racjaj.

0: Radio Racja. Racja.
1: I woś chutka przybliżyli się my do połowy ranicy z racja i u autorek 2 czerwienia, bo już o tolki dwie chwiliny zastojuca do połowy na 8 u Polszczy i połowy na 9 u Białorusi. Ale to dobry czas, kap skazać pra na dworie. Siądnia u naszym pamierzy w oblaczna z krótkoczasowymi deszczami, wiecier słaby, 3-4 metry za sekundu, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku plus 18, plus 19 gradusów, u Harodni od 16 do 21 gradusów, u Bielsku Podlaskim i u Hajnałcy 20-21 gradusów, a u Bieraści najchłodniej od 16 do 18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 14 do 20 gradusów. Noczu jana paniżica do 11-14 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, cisk dalej niżej za normą. Zautra czekaje nas tak sama niewielka oblaczność, a temperatura dniom od 19 do 21 gradusów. No, czekaję jeszcze chwilinu na afiszu od Anny Szajkowskiej, to może niechaj ten czas wypełnić jeszcze jedna pieśnia.

0: Radio Racja.
1: 22 chwiliny zostające do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. Kali Lanojczak, no to da woli pachmurna, ale ja szukaju dla was, szanowny ja słuchaczy, czachości optymistyczna, usiąż taki. I znajszą, i paczniem, a na dworie u Białorusi. Ad się rady, da piatnicy, prykmietne je pocieplenie. U dzień słupki termometra ubuduć wahatca u mierach plus 20, plus 27 gradusów. Apatki zachowająca lokalna u wyhladzie letnich deszczów z nawalnicami. A podczas wychadnych dalej będzie utrymliwaca ciopla je, ale nie ustojliwa je na dworie za wilgotnych frontów. Temperatura w dzień zachowaje się na wzrównie plus 20, plus 25 gradusów, a u noczy plus 12, plus 15. To był optymizm dla tych, jakie ja żywoć u Białorusi, a u Polski to zusim będzie optymizm na uwieść miesiąc. Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki Polski powiadamlaje, że średnia temperatura u czerwieni będzie wyższa za szmatgadową normą. Tam u tydzień obiecaje być komfortnym dla odpoczynku. No czegoś bolsz trzeba. Szkoda tylko, że to za oknem krychu heta inaczej wyglądaje. Ale wierzyć trzeba. Zachlanie słońca i w nasza wakonca.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 га. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tu, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła. Nie.
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja weszła. Maila pilka, czekajcie, klasne.
6: A kto mam śpiewać teraz?
5: Gdybym miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
5: Nie, nie, śpiewa.
8: Ale mam jakoś, zacząć?
7: Że... No dobrze.
8: Ja się to mam jakoś zacząć?
7: Pan to wszystko...
8: Tak,
7: to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to, co mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejakie inne zaciekawienie, jakie ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można powiedzieć. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

Wielmi lublu chodzić na koncerty białoruskich grup, białoruskich wykonawców i zdymać wideo na tych koncertach. Pośla siedzieć u chacie i tam zakidwać geta u internet. Tu sprawa o tym, że mnie geta i robota podoba, ale tak samo dumaju już potrzeba, bo nie szmat już koncertów jak raz białoruskich wykonawców u internecie, do tego jeszcze z dobrym zwukiem, bo ja jak Łukasz usiąż taki gałownym, czy nam zwiertają uwagę na to, jaka huk był jakaś normalna, a nie jakaś z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy koncert odbywa się. Nawet taki wzorek suświetnych do domów.

0: Dzisiaj naszym gościem zjawiaeca Łukasz Stepaniuk, muzyczny żurnalista, ale nie tylko, bo tak sama sam muzyka, autor i kompozytor, jaki stwarza swoją muzykę, żanr, jaki nazywa hip-hop, białoruski hip-hop.
1: Czemu ja zajął się muzyką? Jak był młodziejszy, tam już to lubił muzykę. Podrost krychu, 25 gadoł, mnie spełniła się może i bolsz, kiedy ja zauważył, że to u Bielsku moim rodnym nikto młodszy ze mnie nie zajmuje się stwaraniem współczesnej młodziowej muzyki. Wtedy jak raz hip-hop był, tak skażem, na topie i ja zrobił taką pieśnią hip-hopową, Idzie nowy dzień, na pełno majsz na dumcy. No i jaka ja dowoli paśpiechowa, tu i tam sobie pracuję na swoją ja. Pośle tak sama zdarzyła się na polskiej mowie pieśnia z Hałą Kambirs Podlarski, jaka ja u internecie, bo już za 1000 osobą z mojego sajtu spampowała do chaty. Tu dużo eta liczył sukcesem. Zaraz zajmuję się tak sama muzyka i stworzył taki projekt Kardaniery, gdzie chaczu su Polna z podlarskimi muzykami, pierdusim podlarskimi, odnawić pieśni Kardonu, ale już stworanymi na hety suczasny kształt, mają już dwie kompozycji. Ja osobiście zrobił cover na pieśniu Zwany, a grupa Beton zrobiła Radiację. Wieda już to dniami maje zjawica, a pracował pieśni Ajczyna. Nie budu gawarył pokusz to, kto to robić, bo to wielmi młody hurt, u jakim wystupać młode osoby i to już grupa z Białostoku. Ma być to nawet budzie na angielskiej mowie.

0: Цяпер ПЛ. Польская музыка на беларускім радыё Рацыя.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радиосустречи в рамках программы Ciapier PL на Pieradzie Malchadzina с polskiej музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Высłuchаем нескольких песен на початок с диску на пудла друг формации Кабанос, а затем новые треки с кружевки от формации Мысловиц. Диск має заголовок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые твори, два, здається, чи три?
3: Ja przyniosł trzy twory, jeden z nich to uzgadany już zwany, a pracowka dobra wiadoma hitu grupy Kardon. W pryncypie to nie jest pełne twory, bo to jest dwa projekty, jakie jest w fazie produkcji. Ja przyniosł to jeszcze już jest gotowym. A jeden z projektów to jest białostocka, amerykański projekt. Kaliście w internecie mnie udało się sustrać człowieka, jaki emigrował z uczonej sztaty Ameryki, to Fiodar. I on tam już siedzieć gadał niekalki dziesiątek, można skazać. I on dosłał mnie jedną ze swoich pieśń, ta pieśnia białoruskiego emigranta, jaka zapisana jest o wielmi kiepskiej jakości, ale pieśnia naprawdę fajna. Ja. I on poprosił, aby ja zrobił aranży do tej pieśni, a on w sztatach dopisza gitary i swój śpiew. I ja przyniosł jak raz adresek tej pieśni z aranżami bez gitar i z moim śpiewem, aby on, Fiodor, aby wiedział, jak dopisywać. I tu zamalunek tej pieśni będzie wielmi podobny do tego kształtu już wynikowego, kończatkowego. Chociaż думаю, że Fiodor może tam namieszać trochę ze swoimi gitarami, to że on naprawdę mastak gitary. I zupełnie niedawno przyszedł do mnie mój siabar, jaki występował w grupie Saint Hill białostockiej. Zaproponował, abyśmy zrobili wspólną pieśń, jaka będzie prośpiewana na polskiej i na białoruskiej mowach. To tak sama mieszanka współczesnych zruchał muzycznych, jak tu już mówił, hip-hop, rock. No i czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko już to stwarajca, dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, tu nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewają pra Białorusa z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie przeżywał, chociaż jest Białorusem, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczne u mas mediach, albo czuje pra Białorusa, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlają swoje меркаванні на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
4: Ну мы тады ўсе мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з парэпарцёрску з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
3: Я звернуўся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю, яны такія здзіўленыя былі, і, дарэчы, выявіла що што яны ўвогуле не маюць ніякага канцэртнага роліка, калі ідзе пра ўвесь канцэрт. І думаю, што шмат гуртоў з Беларусі не мае такога фільму, якому амаль гадзіна, дзе зняты ўвесь канцэрт, з добрай якасцю звуку. Яны проста не чакалі, што прыедуць на басовішча, яшчэ нехта запрапануе, каб зняць ім відэа з гэтага канцэрта, ды яшчэ бясплатна, бо... Już takie miarkowanie, że kiedy nieśta chcesz mieć, to trzeba za to zapłacić. Mnie zdawało się, że może BN-y skażą, a zapłacisz nam to zdymaj i zamieszczaj to na YouTubie, a BN-y na pewno dumali, no tak, na pewno nie, nikt o nas nie zdymie, pokoli mnie zapłaci. I tak krychu duma już to same, ja siebie obniżowałem.

0: 16 i 17 lipca Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszczan 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmat gadał, tego nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To się odbywało się u Domu Kultury i tam już, zdaje się, 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalał, ale zdaje się, jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami. I do rzeczy dziękuję hetamu, kiedy oglądałem zdymki z minułych gadał, możam przygadać sobie, jako to był basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kończatek 90-tych godów, oni wtedy byli z samej wiadomej u Polszczy komandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de komandy, gdzie haworka, tam już muzyki, a mal haworać, to przyjedzieć, to tak, tam nie droga nawet, chcieli uziać ich raszej. Ni od tu, ni od siul, lider komandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Dumali, że to Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Susvietny hit od DJ Zona.
3: Abirajem suświetny hit sezonu, ciacham wakacjał. Nagadaju wam pieromoszczę suświetnych hitów tydnia z wierośnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachająca tak sama pieromoszczę drugoga miejsca z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie suświetny hit, jak i u efiry białoruska radioracja. Każdy pania działak pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U 5 wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje taką świadomości, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pro huk, pro montaż, pro sytuacji z nikaj, tam aparaturę współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej apocznej osoby, tylko zwracała się, był z usiody Łukasz. I kiedy u mnie znikali pytania, ci jakby pracujący razem na radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje piradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytała się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realna nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody każdą sprawę mi pomoże.
5: Zmieniające w ogóle miejsce, u jakim odbywają się basowiszcza. Ja pamiętam pierwszy raz, to nie było ławaczek przed sceną i pośle te ławaczki zjawili się, długi czas niczego nie zmieniało się, czas basowiszcza, no i zaraz mają plaż pod wiataj, bo z usim innym miejscem pałatkową zonu i za sceną z usim, co inszej, czym było dachetu. A to jeszcze na scenie, no bezumowna sioletni festiwal, inszy czym za usiodem nie chce cieszyć, bo ja już o troch czarapach ADNR-emu nasłuchał się przez tych gadów 15 do woli. Czerwowy raz kapnił ich sioleta słuchać, to prosto zdurał, prawdę każuczy. I wielmi mnie nie cieszyć, to zjawiające nowe grupy z Białorusi, jakich u Polszczy nawet nikt i nie czuł jeszcze u żywym koncercie, jak ja patrzyliśmy na basowiszcze.
6: To jest słowuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, jak nikt to nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że to hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczone na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwałem od siebie. Heta i dobra, heta i kiepska, bo już zdarzyła się, że to nie kilka hurtów rosyjska małnych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżając na basowiszcza pośla, kazwała się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z Lapisami tak zdarzyć. Chociaż to już dowoli masz

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajca w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy kolor, sztany harodnika można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takiej że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, czy upłył na chyta, miał wystup na basowiszu, i on kazał, że to tak. Że to inny pobaczyli na basowiszu grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzięli. No i nie wiedział, czy zaraz to odbywajca, ale ja pomniu, że to kaliści zawsiody pożarniki lili wadoj u publiku, kali była taka wielika spioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę suczasne białoruski kulturne, a nie jakie projawy. Pośle basowiszcza zastało się tej rok muzycy i ta suczasność skończyła się. Ja myślę, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A był ten kryzys nastanął jeszcze i baczyć. Tak?
0: Właśnie tam ten festiwal może mnie podobać, a mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, a to się już cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było pokazać, że białoruska kultura tak samo ma swój współczesny adresak i tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawi się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap niech ktoś śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stulecia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takie, że samy lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu dużo niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to już to uwieś czas, festiwal odbiłarusizuje, co nie wiem nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 roku, jak Nejra Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: Łukaszą byli znakomi po 20 lat. Prosta nasze muzyczne drogi schodzili się. Prawdę każdy Łukasz na początku mojej białostockiej drogi w Łódźni tutaj historii z muzyką był. My z nim poznajomili się, kiedy jeszcze ja grała z szkolnym, licejnym hurtem Homan z Hajnuki i z tego hurtu poczęła się nasze znajomstwa. A pośla długie gady, prosta dziejności tutaj na białoruskiej niwie muzycznej przy organizacji koncertów. Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleń, można сказать, to jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że z gadami ja już nie była młodziejsza, ja, ale pojawiały się nowe młode ja. Wykonawcy Białostoku, środ białoruskiej mniejszości i on zawsze prosto był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach, czy to hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w ten czas. A tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękuję Łukaszu, na maleńkiej studii wtedy pierwszej racji. Także to i on był na pośnik momentu prosto prysutny u moim naszym życie.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś teraz sytuację takich nowych jakby żanrów w białoruskiej muzyce? Nowych, a już takich współczesnych, czyli ona wciąż taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra, na moją dumku, zaraz muzyka w Białorusi, chyta ja alternatywna rzecz, bo kiedy mówić pro popularną muzykę w Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, że to oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja jość dzierżawna. No to już straszne, to ciężko nazwać popularnej muzyki. Ja nie wiem, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się do 30 temu nazad. Ale jość tak samo dobra pop-produkcji, że to niezależna haboku. Takim dowoli ambitnym hurtami, jaki, a po czym czasem nie wiedzą ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, jość grupa Dali. Grupa Pałac tak samo swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi u wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchu prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba,

0: z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonem i całkiem bezpłatna zapisze koncert. A kiedy powstaje pytanie, odkąd wziąć wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już dysku z białoruskiej współczesnej muzyką, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierzę, że to mianowita u jego znajdzie się najbolszy archiw wideo i audio zapisał festiwalu Basowiszcza.
1: Питання, що більш дотичне ні басовіща, а може трансформація, ніяке інше культурне мероприємство, чи є такі шанси, як на Падляші, ніяке нове мероприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбувалася така імпреза у Białostoku у Ледовому палаці, коли виступав гурт Брут Ta i Dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drahije da woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jaki ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusał kapaje, jak przychodzić. Szmat coś Białorusał, jaki ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika, jak fotaj poślip na taki koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumwać się jak wiernuć z tego lesu, a jak otrzymać się zostać, kap nie bić mazgą, gdzie pieranoczyć.
1: To bo kiedy muzyka naprawdę współczesna i zapotrzebowana, to ludzie gotowi płacić grosz.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kiedy tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdą. Nawet nie za usiody przychodzić, bo kiedy nawet festyny ty ja robię sobie białoruskie u Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pogledził. A taka podmysłowa iści, to tu powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca.
3: Białoruś to nie tak mała dzierżawa, jak tam nie stworali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań, a jedna z bolsz edukowanych dzierżawa u świecie, tak że tam jest ludzi, jakie tym powinny zajmować się i zajmują się i robić to dobre. Zdaje się, chodą dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszego hukoreżysiora tych dzierżawał postsowieckich. Piero ma gładział czynę z Białorusi, tak że Białorusy mają potencjał, a szturszki szturszok. No zaraz jest to jadliga u politycy, tak samo stwarzają się nowe hurtów, jakie chcą wystupać i grać. I... A dno, to u Białorusa odsutnicza i ta chwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
4: Na trzecim Hola Jamanaszka taniec Fryk, na drugim Andruś Takindanch stralają ci miejsca pierwsze. Jest pierwsza, 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielanoga ja. Jaka ja. Osiągnie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy Najlepsza ja. 59 galasów. Tatianu winszuję, wspieram ocha i ja zapraszam was prymać udziel u apytancy, co znachodzić się na sajcie racja.com. Galasować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść pieśń. Da sustreczy u efiry, sustrekajem się, da reczy prasty dzień, a zaraz pieramożca.

0: Bartasz, Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska, zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Brou. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona, białoruska i radioracja Białystok.

0: Радыёрацыя. Мы разам. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 ганга. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tu, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła. Nie.
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Maila pilka, czekajcie, klasne.
6: A kto mam śpiewać teraz?
5: Gdybym miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
5: Nie, nie, śpiewa.
8: Ale mam jakoś, zacząć?
7: Dobrze. No dobrze.
8: Ja się zamuszała, to...
7: Mam jakoś zacząć? Pan to wszystko...
8: Tak,
7: to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to, co mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejakie inne zaciekawienie, jakie ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można powiedzieć, kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

Wielmi lublu chodzić na koncerty białoruskich grup, białoruskich wykonawców i zdymać wideo na tych koncertach. Pośla siedzieć u chacie i tam zakidwać geta u internet. Tu sprawa u tym, że mnie geta i robota podoba, ale tak samo dumają już potrzeba, bo nie szmat już koncertów jak raz białoruskich wykonawców u internecie, do tego jeszcze z dobrym zwukiem, bo ja jak Łukasz usiąż taki hałownym, czy nam zwiertają uwagę na to, jaka huk był jakaś normalna, a nie jakaś z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy jakiś koncert odbywa. Nawet taki wzorek suświetnych do nich.

0: Dzisiaj naszym gościem zjawiaeca Łukasz Stepaniuk, muzyczny żurnalista, ale nie tylko, bo tak sama sam muzyka, autor i kompozytor, jaki stwarza swoją muzykę, żanr, jaki nazywa się hip-hop, białoruski hip-hop.
1: Czemu ja zajął się muzyką?

Jak był młodziejszy, tam już to lubił muzyku. Podrosł krychu, 25 gadoł mnie spełniła się, a może i bolsz, kiedy ja zauważył, że to u Bielsku moim rodnym nikto młodszy ze mnie nie zajmuje się stwaraniem współczesnej młodziowej muzyki. Wtedy jak raz hip-hop był, tak skażem, na topie, ja zrobił taką pieśnią hip-hopową, idzie nowy dzień, na pełno majsz na dumcy. No i jaka ja dowoli paśpiechowa, tu i tam sobie pracuję na swoją ja. Pośle tak sama zdarzyła się na polskiej mowie pieśnia z Hałą Kambirs Podlarski, jaka ja u internecie, bo już za 1000 osobą z mojego sajtu spampowała do chaty. Tu dużo eta liczył sukcesem. Zaraz zajmuję się tak sama muzyka i stworzył taki projekt Kardaniery, gdzie chaczu supolna z podlarskimi muzykami, pierdusim podlarskimi, odnawić pieśni Kardonu, ale już stworanymi na hety suczasny kształt, mają już dwie kompozycji. Ja osobiście zrobił cover na pieśniu Zwany, a grupa Beton zrobiła Radiację. Wieda już to dniami maje zjawica, a pracował pieśni Ajczyna. Nie budu gawarył, pokóż to, kto to robić, bo to wielmi młody hurt, u jakim wystupać młode osoby, i to już grupa z Białostoku. Ma być to nawet budzie na angielskiej mowie.

0: 16 i 17 lipca Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiatkoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmat gadał, tego nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To się odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalów, ale zdaje się jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami. I do rzeczy dziękuj hetamu, kiedy oglądałem zdymki z minułych gadał, możam przygadać sobie, jako to było basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kańcza tak 90-tych gadał, oni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy Kamandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de Kamandy, gdzie Haworka, tam już muzyki, a mal Havora, czy to przyjedąć, czy to tak, tam niedorocha nawet chcieli uziać ich raszej. Ni od tu, ni od siul, lider Kamandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Dumali, że Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Suswietny hit od DJ Zona.
3: Abirajem suświetny hit sezonu, ciacham wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczą suświetnych hitów tydnia z wierośnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachają co tak samo pieramoszczy drugoga miejscami z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie Suświetny Hit, jak i u efiry Białoruska Radioracja każdy poniedziałek pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U 5 wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje tego świadomości, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pra huk, pra montaż, pra sytuacji z nika i tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej pośnej osoby, tylko zwracała się, był z usiody Łukasz. I kiedy u mnie znikali pytania, ci jakby pracujący razem na Radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje pieradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytała się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realnie nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody w każdym sprawie mi nie pomoże.
5: Тут меняется в огле место, у яким отбывается басовище. Я помню, первый раз, то не было лавочек перед сценой. После этой лавочки з'явилися, долгий час ничего не менялося. Час басовища, ну и зараз маем пляж под вятой, в зусім іншим місце, палатковую зону и за сценой зусім, что інше, чем было до гэту. А то, что на сцене, ну безумовно, щолетний фестивал, інше, чим заусёды, мне гэта тішить, бо я уже трох чарапах на ДНРМ наслухався про гэтих годов 15 доволі. Черговий раз, каб мне їх щолета слухать, то просто здуре. Правду кажучи. І вельми мене тішить, що то з'являються нові групи з Білорусі, яких у Польщі навіть ніхто і не чув ще у живому концерті, які я почули ми на басовіще.
6: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, nikt to nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że hurty, jakie ja nie śpiewają, tylko wykluczne na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwają od siebie. Heta i dobra, heta i kiepska, bo już zdarzyła się, że to niekilki hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżający na basowiszcza pośla, okazało się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z Lapisami tak zdarzy. Chociaż to już dowoli masztabna jest orka, kap mieniać mowę swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba, co odnosi na dasioletniach basowiszcza, aż to kali organizator i gaworać pra 21 basowiszcza, to na początku gaworać Lapis Trubiatkoi, a tylko pośla basowiszcza. Krychu za mnoga tego Lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pochledzieć urta BN ci trojcy hetaj, czym Lapis Trubiatkoi.
7: A co mnie nasza apostolska pieśnia, jaka jest najlepszym dokazem na to jest to psychodelik, disco punk i liryczne techno jest żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajecie, w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, tyja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy kolor, sztany harodnika, można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takoj że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowisz, i on kazał, że to tak. Że to jedyny pobaczyli na basowiszu grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzieli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywajca, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pażarniki lili wadoj u publiku, bo taka wielka jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę współczesne białoruskie kulturne, a nie jakie projawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta współczesność skończyła się. Ja myślę, że to temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bać. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać. Mnie 42 zaraz budzie. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, co to się już cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było pokazać, że to białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to, czym zaraz ciekawić się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap niech to śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stachodzia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takie, że sam lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu dużo niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, bo dla mnie to, że to uwieść czas, festiwal od Białoru sizuje, co nie wiem nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam, w 2003 chodzie, jak Nero Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie budzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: z Łukaszem byli znakomi Polscy 20 gadów. Prosta nasze muzyczne drogi schodzili się. Prawdę każdy, Łukasz na początku mojej białostockiej drogi w Łódźni tutaj historii z muzyką był. My z nim poznajomili się, kiedy jeszcze ja grała z szkolnym, liceyjnym hurtem Homan z Hajnuki i z tego hurtu poczęła się nasze znajomstwa. A pośla długie gady prosta dziejności tu na białoruskiej niwie muzycznej przy organizacji koncertów. Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleń, można skazać. To jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że to z gadami ja już nie była młodziejsza, ja, ale pojawiały się nowe młody ja. Wykonawcy Białostoku, środ białoruskiej mniejszości i on zawsze prosto był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach, do rzeczy. Hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w tej czas. Ja tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękuję Łukaszu, na maleńkiej studii wtedy pierwszej racji. Także to on był na poszlik momentom prosto przysutny u moim naszym życiu.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś ciepier sytuację takich nowych jakby żanrów białoruskiej muzyce? Nowych, a takich współczesnych, czy ja nam już taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra na moją dumku zaraz muzyka u Białorusi. To ja alternatywna rzecz, bo kiedy mówić pro popularną muzykę u Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, to oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrzymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja jość dzierżawna. No to już straszne, to ciężko nazwać popularną muzykę. Ja nie wiedział, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się do 30 temu nazad. Ale joś tak sama dobra pop produkcji z ta niezależna haboku. Takim dowoli ambitnym hurtam, jaki a pośnim czasem nie wiedział ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, joś grupa Dali. Grupa Pałac tak sama swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi w wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchni prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba, dzień z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonami, całkiem bezpłatna zapiszę koncert. A kali powstaje pytanie, od kul uziać wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już o dysku z białoruskiej współczesnej muzyki, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierogodne, że to mianowita u jego znajdzie się najbolszy archiwum wideo i audiozapisa u festiwalu Basowiszcza.
4: Питання вже більш дотичне ні басовіш, а може трансформація в ніяке інше культурне міроприємство. Чи є такі шанси? Каб на Падляші, ніяке нове міроприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбулася така імпреза у Białostoku у Ледовим палаці, коли виступав гурт Брут Ta i Dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drahije da woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jak ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusa kapaje, kap przychodzić. Szmat coś Białorusa, jak ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika, jak fotaj poślip na tak koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumwać się jak wiernuca z tego lesu, a jak atrymajca zostaca, kap nie bić mazgoł, gdzie pieranoczyć.
4: To bo kali muzyka saprawdy suczasna i zapotrzebowana, to ludzie gotowe opłacić grosz.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kali tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdu. Nawet nie zawsze przychodzić, bo kali nawet festyny ty ja robię, co białoruskie u Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pogledził. A taka podmysłowa iści, to tut powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca. Białoruś to nie tak mała dzierżawa, kap tam nie stwarali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań miał jedna z bolsz edukowanych dzierżawa u świecie, tak to tam już ludzi, jakie ja tym powinny zajmować się i zajmują się i robić to dobra. Zdaje się, chodą dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszych huka reżysiora tych dzierżawał postsowieckich. Piero ma była działczynę z Białorusi, tak to Białorusy mają potencjał, a szturszki szturszok. No zaraz już ta jadliga u politycy, tak samo stwaraj się nowe hurtowe, jakie ja choczuć wystupać i grać. I... Adnoż to u Białorusa odsutnicza ta kwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
5: Na trzecim Hola Jamanaszka, taniec fryk, na drugim Andruś takim dang stralają ci miejsca pierwsze. Z pierwszego, 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielonoga, jaka ja. Myślę, nie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy. Najlepsza ja. 59 galasów. Tetianu winszuję, wspieram owa i ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzić na sajcie racja.com. Galasować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść piesień. Da sustreczy u efiry, sustrekajem się dareczy prasty dzień, a zaraz pieramożca.

0: Montaż Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska. Zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Brou. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona, białoruska i radioracja Białystok.